żeby sąsad nie zawecznie, klanial milej żabej slecznie. Nigdzie weru ślubki ćlepki nie widział są krajszej żabki.